0: na odo ho abata no
1: kwa otumi mansa
0: why na odo ho atono so
1: yesu je mi kwa amanie mu a otumi bo abe oyonko oji
0: oyonko na wo no kristo si woni mu
1: ano ni yesu
0: okre nya me do
1: uno wa mama nya nkwa oyonko pa
0: ma woni na ho
1: yesu
0: nya woni ni nam
1: aso fo ben na pese
0: ma woni na ho nya woni ne koba
1: Ose pakani direction and
2: oh
1: Jesus ankane ngumekwasi
0: Yonkobia ma oyonkobia su
1: Your friend
0: Yonkobia ma oyonkobia frimu Oyonkobia ma ni okuta nyina afri ni nsa
1: Mimi ya James
0: Bond why na oyonko
1: ene why